chodzić w garniturze lub pod koszulku jednym. Możesz być hipisem, punkiem albo skinem. Ciągle być samotnym albo mieć rodzinę. Możesz zostać świętym albo politykiem. Świadkiem być Jehowy lub alkoholikiem. Możesz trzymać w domu konia albo sowę. Nosić podniesioną lub spuszczoną głowę.

Możesz w nic nie wierzyć, nawet w rzeczy święte. Zostać wielkim błaznem albo prezydentem. Możesz ruszyć w podróż albo zostać w domu. Być potrzebnym komuś lub nigdy nikomu. Możesz stworzyć piekło lub raj wokół siebie. Bo wszystko co robisz zależy od ciebie.